0: Karibiri pacho, igantich, onyo iyo. Wek radio wapach, obet kame no yelo hangea. Choko chwin, kiyo chwin. Lubama kaya ama
1: luka lweng, bayi weko kiyo. Apuyi pene ama luka lweng, pelutinu ni. Jeme papol, tiye mauti yu kwogi, mauti yu kwogi chalo goliat. Ente ni ena matinu.